otwarto księga, każda strona coś nowego, coś smutnego, wesołego o starzynkach przypomina.

jak daleko pamięć sięga, życie to otwarto księga. Teraz młodzi czas swój mają, o korzeniach pamiętają.

się to otwarto księga. Świat dookoła mną się zmienią, i tu blisko, i daleko. Niech ta Śląsko czorno